Tu chwilu mamy 14 stopni tu we mieście, hajdź dżęca spoczatnie, słuszno, sztuj się nietkożno na noach, tun wula datu, to wjezdu na niebiu. W biegu dnia pak potom przybieraj mroczele, a mieli liczyć ze szwielemi 21 do maksymalne 24 stopni, a najczopliszo budże potom wokoło biewy wody a mużakowskiej holi. Jutce cele podobne wietro, trochu jak zwiecika jeszcze potom zmiejemy, a trochu čopliša buče konstitučena potom kvodniša. Pa na čo popečeš?

0: Bayerischen Zoo.
1: Magenta Cyril Hanschik, Zradvoria.
2: Hudžba je rič, kotra zjednoča cały svet. Tute wirne a wulkotne hesło namakamy w jednym spiewie znatej serbskej skupiny Holaski. Mnohe spiewy są po całym świecie znate, a każdy lud ma swojski tekst na znatą melodię. Wosebite spiewy wużywają się w wszelakich narodów k samsnym zaradowaniam. Samsne melodie wubudza samsne zaczucia pola mnohych człowieków, wieselo, zrudobu, radosć. Każdy z nas ma swojski najlubszy spiew, który słucha albo spiewa k wosebitym wukomikam żywienia. Hudžba ma samo moc, mir a pokoj mez ludźmi posredkować. Kajka to wusahowaca nadarjenosć komponistów a hudžbnikov, zo môža ze swoimi spiewami telko ludzi zahorjeć. Tež naše kyrluše sú wosebite modlitwy, kotrež nas zahorja, posbudžuja a posilnia. Rade zaspiewamy sebi kyrluš za sebe, kotrež našim vukomiknym začučam odpoviduje. Zdobo modlimy so v tutym vukomiku a džakujeme so Bohu abo prosimy jeho nas podpirač. Nech sebi kužde z nas, dženca, celé vedomie svoj najlubší kyrluš zaspiva a tak Boha na vosebite vašne kvali a česči.
1: Tole praj Cyril Hanschik z Radvorja ven na doko a zamovitost, či tam nišeje vosade. 4 menšine do 6 Čechie.

0: Hej, hodzi się na Rujanach, na Kap Arkonie, cele na Severu, wukodnie niemskie, nie możesz bożel hiżo wopytać, dokież jest o tam ta krec zemia sypła. Poladamy skrótka na dżensnisze.
1: Wiedro.
0: Hej, dżensa, to zmiemy spoczatnie słoneczno, biło dnia potom przybierają mruczele, a mieli liczyć ze świhelemi. 21 do maksymalnie 24 stopniu, a te 24 do cbija tam w Mużakowskiej holi, a podobnie bude to potom jutce, jeszcze trochu czopliszo, żan deszcz, a konc tydzenia też sucho, a potom so wokłodni.
2: Trochna aus.
3: 6 Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
4: Mit Gabriela

je wiesz czułe twoby, kajś musical Feca, gdyż je prynia serbska kulturna brigada dziejat na czysto 8 a 90 za rozwoz natoczyła.

26-letné Oskar Sims z polskiego miasta Nowe. Tu pala nas serbskim rozhlasu jednače po sedmiche. Hajče jeni, skončne woduchnu, či tamni, za to vodce stonaja, haj po liečnej přestavce, skončne zaso zabulom honi. Haj, kunst tydzenia wuraje so w prynie zwiasku i lize muži drugi rajny dżyn, a pola żonu są w najwyższej koparskie lize niemskie samo iżo rajny dżyn dale. Czy odla wam tole pojedam? No, znano wuladacze na rach burzy też na te serbskie mierzwoczo. Nic rajarja albo rajarku, ale sudnicu je to Lea Kretschmarec z Wulko Wielkoa. 24-letna wizda iżo w drugi żonskie lize kopańce, a je tak pocuje niemskie popuczu. Zaczerałszym su niemscy kolegyne a kolegojo MDR Sakskie modu Serboku iż raz przedstajli. Wodkaz na niemskoreczną rozprawu namakacze w naszej app MDR Serbia albo na naszej stronie w internecie.

0: Annett Koje, z Dupkom, na Powers mich.
1: Serbski Rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. 23 milionów euro spichowanskie przyrażki jeczera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby moła dale milinowy syć we Łużycy ponowieć a utwarieć. To je ważne, żeby so strukturna zmena po koncu wydobywania brunicy z cywa radziła, wszako trzeba ja nowe industrijne zawody stabilną milinowy syć. Dalsze wużadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wiesto zastaranie zjawnych a prywatnych domiacnościu. Hižoloni je Sachsen Energie od Europskej Unii 400 milionów euro kredita dostała. Z tutymi a swojskimi penezami ma milinowa syć budyskim a zorelskim okresu za przychod stabilny być. Wutwar spiesznego interneta Szklenczowie Nicze je budyskim okresu krok dale. Czera su Kamiencu, Telekom, Glasfaser Plus a okres Budyszin oficjalnie projekt Klastera 10 zakończyli, w którym się 5000 acista domiacnościu spieszny internet dostało. Nietko, że w okunczny klaster 12 a 15, ke którym aż też podzielnie serbskie komuny słyszyja. W niebieczanskiej gminie są już zapoczęli szklęcowe nicze kwast, przychodzie przydruża so spichujom na adresy miestrojem w Kruszczycach, Woklecach a Bosicach. To potrichi wiaca acz 8200 domiacnościu. Niekak 20 zastupnych listczyków za prapremieru oratoria Wulkotna woda z tym miestem w uprzedati. Svetno oratori spiera Mirčina Veclicha budeske kronje sveči pjat k zatečen premieru. Zakvat tvorby su tekste Rože Domašcenije, vudosponjene ze fotografijemi Mačija Bulanka. Prenja Serbska kulturna brigada a Serbska komorna filharmonija Budušin tvorbu pod navodom Judith Kubicec spšetnjeseti. Za druhe predstajenje 13. septembra v Kronje a kun septembra na Univerzite Liberecu je išče dosť zastupnih listčikov. W BW Wodzie cedza z niedyższego przebywaniszcza za biestomnych szulu stworzyć. Mieszczanska rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosowała. Nosza płaci za dom 300,5 tysiąca euro. W przyziemiu maja riadu nie nastać, gdyż rumnostrze za drugie socjalne kooperacje są planowane. Swobodna alternatywna szula w obsti z lata 2019 a poskici wuczbu za szulariów od 1. do 10. letnika. Tutym szulskim lecze wuknie na szuli 24 dzieci. Na nowym stejściu ma miestno za 60 szulariów być. Serbski komponist a hudźbny redaktor Ulrich Bogoda je bądźelu w starobie 27 let zemrił. Rodziny Kulučan je so z leta 1979 dospunie hudźbie wienował, potem so je do toho sport a twarske inżynierstwo studował. Po studiu hudźby nie był jenoż 1985 hudźbny redaktor delno-serbskeho rozwosa pola RBB, ale komponowaše tež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšija všelaké žanry, miestrujem modernú klasiku, kurve spivy, popovú hudžbu a tvorbu za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vôni delní v Úžice, serbské hudžbné živenie sobu organizoval. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Po zvukodzila przeczynym starcie do dnia so przybierajce pomruci, gdyż z niekotrymi świelemi dobymi dżęca liczyć, a kajś już o poslednich dniach, wostanie też dalej wici gojte. Temperatura stupa na 21 do 24 stopniu. Jutze wieszcza na meteorologojo niewobstajne wiedro, a k tomu sylny wicik przy 26 stopniach. Kunstodzienia w ulce zmoknąć nie budżemy, niekotre moče lepšie už im sú v okvodní na nekak 21 stopňu.
3: Štaš vopkat nastupa dere beži dojš pšetšče dere do dženznišeho štvortka 4 po napôsmeche.
1: Serbský rozvoz.

0: jeszcze wyjrzę raz niszczo o love scammingu słyszeli. Love scamming to je jędrzejski wóraz a jara perfidne woprzódnictwo. To napojeda muż zwiecza internetze żonie, jak szikwana ona je, a jak jara ju lubuje. Boże, pak nima wokomikny dost szpines, żeby ju raz wopytał. A ona, co też zalubuje, a pfaci, a pfaci, a pfaci, fęki, najznaczy się taki pat niemskiej drie, by one wyliczy 2008, jedna z najbohatszych żonu niemskiej, Susanna Klattentobie, ona je so do wiele młodszego muża zalubowała, a jemu wiele milionu dariwa pretacznie pytnęła, o co muży woprawdzie, dże. Ale tajke nieszto stała so też mnie z nami. Jenoś, kajż nam Daniel Henich praj, jenoś o tym nichtu wulkie heimbydla nie reczy.
1: A ja sam mimo kolegino, groznajne. Tam je się tyjeno... Nur przeczyla tu nie się szło zapłacić do nie, gdyż o nowe radio trzeba, nowy telewizor. To są szło zapłacić do nie. Ta suka jeszcze mu te pończo miło, jo, on ją puścił, a po ona stała. Żadne pieniądze, długo śpi precz. Ta stara ona była, buko sztorcy, pocha prawa.
0: Wiac o jebanstwach a pospytach jebanstwa też pala nas w Sabach rozprawia Benno Bilk za niekak 10 minut.

0: zbożony si.
1: A poladamy nitko 6 menšinu po 8 iż raz na temy przychodneho serbskeho telewizyjneho magazina, kiedyś budże nitko sobotu potajkim. Wodczo tam mezdrujem punże. A mezdrujem wo darene krije, wo privatne szule a možno tajko w Nibilčicach. Dalsza tema co dziwe dziesate narodniny Jurija Kocha. Zmijemy hostcza studiu, a wuladacze z Miłoczyc pokażaceho dziwadzielnika Klemensa Bobku, który szraje tuczasne niekotrych znatych telewiznych seriach subu, a we

0: Lubedzieci, dobranie, z dziećacym postrum, szak mnozy z was, wody dżenia stawaja. No haj, ja se skoro myslu mnozy, są nitko tola, hiżo pistowani albo we szuli, ale dysz pak z czedżęca doma, znano to kiesz was ua boli, albo niszto druje was trapi, zo niebysz, czy trebali was tu du pasz, to może czy se też runiesz naposkacz najszelakorysze dyrdom deje, a stawizniczki kisz namakacz w dziećacym raju, w naszej app MDR Serbia, albo też na naszych stronach w internecie, w oprawdzie retomas, szelakich takich dyrdom deju, wiele wesela pak też nitko ze swelu milosom.
1: Filomelos. Dyrdom dejstwa Marmije Drozny.
2: Przy szulskim hacze je huk a tuk, a to był mniejszy przestałka nimo. Dzieci z tej akole sredża mody baczon. Nasz Filomelos je wyzo czipny, a si tam doleczy.
3: No hui, mody baczon, cyli sam, bez maczek i ananka. O, tu nie zawieście, skąd dziu do juha wotliczeć. O, nitko je zabaczony iż o pozdzie. No huś, huś, do Afryki z tobą.
2: Ale wun steje jenoś pak na jednej, pak na drugiej noze. Mody mu baczony so dre wotliczeć necha.
3: Abo nie wiesz ty, gdzie Afryka je?
2: Tu tu ideju su dre dzieci też iż o mieli. Jedne pokazuje na smier ju. Tam nie je samo wulku kartu przyniesło, a ju przed baczonom rozprzestrzeje, a pokazuje na Afryku.
3: Na, to tla niczo nie budzie. Pójkle po tako, poleci mój. Pokazam ci smier. Ksidwa rozno a namiestna. Gotowy? Start, lecz za mną.
2: A w oprawdzie, młody baczon co pozbienie, a w odleci.
3: Aj, aj, przed co rynie ksidle chce chybać. Tak, chore, a dyle, chore, a dyle, chore. Na hui, to też trzeba niczo nie czynić.
2: Baczon dżerzy swoje ksidle cele z mirom rozprzestryty, ale so przyjuszym przeco wyższe zbiega. Stajnie wyższe a wyższe wun stupa, a so znoszuje. Zaujeszcze wużije wun czopwy wuzbiehowacy poeto.
3: Aha, czopwy wuzbiehowacy poeto. A, to jakaś fein wocmody, albo lift z wiecikom kiszcze wuzbienie.
2: Haj, cele prawe, wiele taczko jun wużije. Milany na przykład może so hodziny doło na czopwym pojece znoszować. Bastojczki burzijają, zobychu lepe insekty honili. Abo husycy lecza do jucha we V-formacji. A burzija tak wuzbychowacy pojeto, a przetrebaja mienie energię.
3: O, to so mi lubi! Na żaden dziw zaszafną tu te ptaczki jać do Afryki. No, mody baczono! Ej, dziakowano mi! Se som nitko skončne pozbienil a dočiniš išče do zem, do čopého miso.
2: No, abo mode bačon je prostče na čopve vúzbyhovace poveto čakal.
3: Haj, drude sú zvierata, múdriše. Hač si človek, mysli.

je wiszczowe tworby, kajś musical Feca, kiś je prynia serbska kulturna brigada 1998 za rozwoz natoczyła.

Zapse medioi facho ze lischke posastano jensa rojenche na realo starie svetkonje, wot ranja dżewetschich potajkim za jednacze menschino do budże hat do popodnia na poszturioch weselaso na wasz wopyt a przez wasz zajm. Debata wo wielku je dżensa kocinie tamniejszym krabatum lokum svetsche kocinie potajkim wieczo szestczich a na tute zaredowanie przeprosy CDU. Modostni, ki su šulu pak runjakle, pak hižo před nešto časom zakončili, a pitaja hišče v okuvanskem mjestno, dženca možeče so vo svobodnych tajkih informovač na v okuvanske borze po vanskim centrum je budeske agentúre za dživo, a to bude od připodnja jeni do popodnja cioch. Jutze chce časi kulturnice a druze zastupere instituciju mjesobu svoje nazonjenja vumjenić tož do serbske nastupa, a to od poponja dvimaj ve kulturni fabrice v Vojerecach. Na arealu vokovo horčansko športnišća odmije se od jutzišo pjatka za svoj jihanski a skakanski turnir. Sakske mištostva mnohostronskim jihanju u 21 čito budu, ze sprowaniami w dresurie, skakaniom, przespolnym jechaniom, a to stajne od rania 8 do nauczora, a to potrzeci sobotu a niedzielu potem też w ubiegowanie zapszachu, a to jest to poskytko za dzieci też zmia. A wulatko sobotu przy południu 12 możecie dożywić w MDR telewizji, a tym zwisku myslíte na kviz? Ještě hač do jutřišeho připoudňa 12. Můžete se online na tom vopčilič.

ale co my se z cewem żywieniem pogody zabierasz. Czas tego swojego żywienia je pogoda z muzyku związana, gdy słonoś żywieniobieg przeliś równe nią.

0: Wewe sem žase tych litach. Jo komponist a redaktor Benno Nikola pogodub się z nią pla rozkwosa zachopiš. Jużo ako gele jo pogoda dożywio, kak mecnie jo jego ujk Nikola za rozkwos palił.
1: Ulrich pogoda jo faktycky stupił do jego chodzenia.
0: Tak jo se tekty dopomnieł na ten sas komponist a przyjaciel Detlef Kobyla.
1: To by šo jen wegen glucne przypad. Hovace by wiste čach wopstał, aż se nieco zgubio. To jo van wegen konsekwentne dale wiat, co šo Benno Nikola natwarił.
0: Nikola jo zakład serskiego muzykowego archiva při rozkłosu uwijał. Ulrich Pogoda jo jen utwarił k bogatemu żredwoju za dolnoserską muzyku ako žinca jo. Vec reži 80-tych let až do leta 2019. Jo svoje funkcji ako muzykový redaktor sersku pop muziku rozsúžiece dali uvijał to górny komponist a trójkoletný autor v serskom programie Sebastian Elikowski-Winkler.
2: Jo mega dobyš ako partner jo wiele dobrych umiejocov. S krótkim bížime s takým impulze vlivy na šakých pelach. Vesobinski mienim až jo škeda, až nie je jego rola ako popový rokový muzikár a komponist popových spivu tak veľkým prezentná. Mienim až jo napísal celý rýd nám dušu dobrých songov, veni súšajú k tým nejšlepším, ako u nás do celého v popovej muzice existirujú.
0: A to?
3: Po celý širokosti.
0: Werner Meschgang, jo leta dvojky, texta za muzikové produkcie s herským rozkvosu.
3: Stoj to rýdne až Uli Pogoda ve tych półtora godziny, z kim czasu, albo w tej godzinie przy południu, jakaś on zagronite, ten takie tu całą szerokość serskiej muzyki od ludowego śpiewania przez kialiże, przez pop muzyku, aż ku korowym tworbom, albo takie klasyckim, komornym, muzykalickim tworbom. Ten cały spektrum posłużył, ja tak aż ku, że to swoje namakają.
1: A co się wosemne, a tu wuzwignuś jo to, až on strážujo na ten viste artificiálne profil, kenčinca máme Bogu daži hyši vosemne ve donosavském rozvozu musím kroniť.
2: Rovno tak je Vince Rozmio sobu ugetoval muzikové živienie ako muzikový redaktor serskej rozglasovej redakcie EBB. Jo se zasažil napríklad za sobu na gražšie koncertu a diali sebe uviedobniš, kak važno to jo. Na ten part jo se ga viele dokumentirovalo.
0: Napríklad jo se pogoda o to staral, až jo Hršebuska muzikova nazema Festival nadsasneje muziky Užice teke kšute javišťo za nagravanie a koncerte serskeje muziky. Skromadne živo jo vížel Bernd Weinreich, negašný intendant, muzikoveje nazema ako obogašenie.
4: Ich denke noch mit ganz großer Ehrfurcht an die Aufführung seines Credo, dieses vokalsymphonischen Werkes für Orgel und Orchester. Ich denke an die vielen Quartett- und Trio-Kompositionen, die wir von ihm im Musikherbst aufgeführt haben. Und ich denke natürlich an die gute, zuverlässige, profunde und auch anregende Zusammenarbeit mit ihm als Komponisten und natürlich auch als Musikpublizisten.
0: Což má Weinreich za Rono tak vážne?
4: Sein Wirken für die sorbische Musik und sein intensives Bemühen auch mit Komponisten zusammenzuarbeiten, die also nicht sorbischer Herkunft sind, sozusagen auch aus einer anderen Musiktradition.

Słucham nento na jeden drugi urysk na urysk jego smyckowego kwarteta epizody jednego lisza. Z tym poszukuję się pogoda na kompozytoryjski stipendium wiele pöstrzej w zamku Wipastorf. Jeden sas pełny zaszczycią między twórcami, umiercami, aletaratami pod kipatym niebiom a pitoreskowiu wejsnią krajinu.

Głoskraja teke ważną rolę za pogodą. Koncertantem spiłuje Zymski les za głos a orkestra, uvijo pogoda ze smušku básniami nevytkojc melankolisku napnetu atmosféru. Čašna zima obknieže kraj a vytkojc píšo čižasetých letach, kaž nocne tašk ve snižnej okolinie som sama.

0: Gliederme na jego koncert za klavier a orkestra.
1: Przed wiele latami ja som zesnal saskiego komponista a pianista Dietera Brauera. A wenn je mnie szosu, aby komponował solokoncert za klavier. A to jo była mea predna, ważna kompozicja za orkestra.
0: Jadna napšaudu šeška symfonijska tvorba, kotaraž sebie pomina veliku virtuoznosť pianista. Klavier a orkestra so organiski udopuniote, a orkestrowy zvuk jo kradu mecne. Pogoda riedko programovú muziku píšo, ale tošte zvuky ubožijo velike krajinové a dramatiske obrazy.

0: To je bil portret komponista, muzikovega redaktora a producenta Ulricha Pogode. Ponježele jo v starstvie vet 72 let umrel. Podla komponista samego sčo spešali Detlefa Kobiela, Sebastiana Elikowski-Winklera, Wernera Meschkanka, Bernda Weinreicher a Heidemarie Wiesnerec.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Kukużycynia.
1: Nasza żyńcajszna jubilarka jo Marita Kulejowa z Bilbie Wody. Jaden a 70 lat jo wena w żyńcajsznego moda, a k tomu je gratuliruju cwonki tuaristwa Niepilic dworwe Ronem. Kszutu strowost, dobru launu a redny zgromadny czas z familiu a przyjaszelami, a pićku swynca naszych drogach. To życe je za przyduce żywieńskie leto. A hojo Kupka Wacholda z narodnińskiego Stucku na drodze. Tak wani spiwaju, a tam caka cele żywienie dyrakojstwo.

To je była nasza narodnińska sztuczka, a nince przyobrożujemy się naszej muzyce tyżynia. Przy gośbie dnia indigeniskich żeńskich tunieżelu poglednjome żeńca do grönlandzkie, kotraż przysłusza dajinski. Kolonia jo grönlandzka wot lieta 1721. Dwa lidstotki są europejskie wot grönlandzkie, janok szeli mieś rybiece ole. Po drugiej światowej wojnie są se wice zmienili, Grönlandsku są dekolonializowali, a zapsignuli do dańskiego kralestwa. Indigeno, tam se im groni Inuit, są agresivnie modernizowali. Nomadam są nanuskali to żywienie w miestach. USA są smieli utwarzyć swoją Thule Air Base. Inuit są musali za to swój kraj puścić. 1968 jo tam wogarnu bomba 2AP-60, B-2AP-60, a to z atomarnymi bombami. Te strony są wostali szeszko kontaminirowane. To nie o se grönlandzkim spodobało se wie, 5-60 let nie to rozszeriru swoju autonomiju, a oni pominaju sprzałnosć za to. Teke za to, coś jo se żeńskim stało. Zastojnstwa su dali Inuit žiši uviasč a su se starali o to, až grönlandske ženske nebyvaju z golešim. Tozentym modem žočam su nedobrovoľne zasajžili špiralu. Pčicena jo po informáciách grönlandskego rádia až dajnske nesu kšeli až byva převiele Inuitu. Před 4 letami jo to znáte vodovalo a po skjaršpach dostanú potrefione ninto pieniese uronanie. Teke naša žencajšna muzika přižo vod grönlandských Inuit. Veni majú po tradíciu vesebne gjardvove spívanie. Typiske jo teke recitatívne spívanie ze snadnýho rozmieru zuku. Ako pokazujo sledujúce příklad. Spíšeme spiu za goletko.